Svetlana Hučba. Je przełysza krasna rano serbskim rozwosu Katka a Jakub tu z mojej przyjemnej. Dobry start do dżęsniejszej sredy. A wiele są o nim rzeczy, a jeszcze raz kołoku o czone komca popuczują. Poprawam przewidzieć nie możecie. Rzeczu o nowym Smart Mobility Lab. Rika przełożone tylko kajż inteligentny, moderny labor za pohibowanie. Tam w uspytaja soboze widomostnicy te udreżane z na przykład autonomnymi trutami, robotarami a wiele dalszymi wieckami, też taki cepelin autonomny ma tam po wulki hali leczeć. To klinczy to la ketra zajmowe. Abo potom milicina kużypad tam raz niedzielu dojecz. Haj, też gdyż nam niedzielu świtaja 40 stopniu, myślu się za zmier tam klimatisku przyprawu, dokież oni przeprosza na dżin wotorenych duri do czarnego komca, do Smart Mobility Lab. Jeszcze nie wone lab, labor dotwareny, ale rady was po twarniszczu wiedu, albo niemale hotowym twarniszczu, a rozkładzadza, co so tam w przychodnich latach wszystko wuslidzić ma, wid za kulisy jedno z najważniejszych projektu do przychoda pola nas we Łużycy, też strukturnie zmieny, no bez dwóch możesz rzec. Niedzielu macie składność domu, a dalsze pokiwy do dnia. Wladają też na czwartek a piątek, a sobie na dżęsniejszą sredu mam też nudom za was w naszych pokiwach tu serbskim rozwosu.

0: Spaß.
1: Do dziwadła witaja dżęca dopodnia szulario dżewatio litnika serbskiego gimnazja Budyszin, a popodniu wot na podsjuch

Kulus kamieszczanska rada, wieczor sedmich, a to tamniejsze sydor Nikulowe. Kulturna Fabrika we Wojorecach chce z wami do wjezdu pokuknąć. Profesor Benz, prezydent Międzynarodnej Unii Astronomo, tam w Swytniszczu przednoszuje, a to dżęca wieczor wosmich we Kulturnej Fabryce we Wojorecach. Zmierz, niemscy Friedensrichter, poskici jutze stwort gesassoritschnu hodzinu, a to panczicach kukowe, wot cioch donapo sześcich, możecie jemu swoje starosze tvareniu zariadnickiego zjazka przy klosztorski wodze przedniesć. Zmierz je dżęca, wolecie jutze, we panczicach kukowe, wot cioch donapo sześcich. A doch zu radejście dodać we Wojorecach, witaja was jutze na dziwaniczku tykania paczerio za wojorosku rejowansku drastu. Jutze w odczyroch dosedmich w domowinskim domie we Wojorecach was Sonja Reorjowa. Powita na wonu aktivitu.

0: Sie znajomne sutisch auta zawieszczone gisz su paduchi pokranuli a policja je ich lepiła.
1: Policja z Gili.
2: Zastonicy su bądźle popodniuna a 4 Toyota z polskim czisłom wuladali, a tutaj czisło przeprowali. Jako szofer zastoniku wulada stupi na płynowy pedal, jeho pak mużachu przy autodrowym wodpoczniszczu Hornia Wóżica potem dohonić. Tam so ich podlat też w obkruči, tutaj autobus 4 dny predy w Severo-Rynsko-Westfalskie pokradnjene. Cia cicečiletnoho polskoho vodžarja nakvilne zajachu. A jenuž den pozdišo, včera potekim je policajska kontrola znova padustvo auta vodkočmua. Kontrolovali su na parkovanišču pola honjeho vujezda. Kia, kiš se dokvadniša v obladachu, biso v Hesenske pokradnu. Tiš tu su 41-letnoho polskoho vodžarja najpred raz sobuzali.

Sveta znate hit z leta džiat na čisto ci a vosom džesač. A ne dan pokukneme našich pokivach do dživadva. Tam vitaja menuce na casting za dječace dživadvo. A to na tym možas sa vobdžilič. Dječi starobe 9 do 12 let na castingu za serbske dječace dživadvo. Tute je dženca popornju od napocjoch do napopečich. Nic na casting, ale na volleyballowe training za pospytanie su młode żony, młodostni, wutrobnie witane żonskie mustwa Wiktorie Woklice pyta nowe rajaki wuspytać. Może często dżęca wieczor sześcich we wokleczanskiej sportowni. Dżęca so kuloska mieszczanska rada skadżuje dżęca wieczor sedmich tamniszej kuloskiej sydani. Kulturna fabrika we Wojorecach chce z wami do wjezdu pokuknąć profesor Benz, prezydent Międzynarodnej Unii Astronomów. Wam tam wo świetniszczu przednoszuje, a to dżęca wieczor we wosmich. Dale wostaneme we Wojorecach, tam wita ja was jutze na dziwaniczku tykania paczerio za wojorowsku rejowansku drastu. Wszyscy zajmcy są witani jutrze od 4 do 7 w domowinskim domie we Wojorecach. Sonja Rejarjowa was tam powita. A jutrze stej też dwie gmieńskie radze. We Wasku zetka so Rajbiczanska gmieńska rada jutrze wieczor 6 tamniejszym towarstwem domie. A w Horkach skadżuje so Kruščanska gmieńska rada a to wieczor 7 jutrze gratuni horčanskie wojniowie wobory.

0: Du!
1: Hobaske Sova, aber lebe zu ne Sünki, Czarnuchu, Vecha Pose, Vesenja, so jest na Saswische, Livonka, Saroje, Worklecach, Sejo, Kolipa, Jemenuce, Czera, na Tamnische, Vesne, Kupe, Worklecach, Zjaunu, Probu, Przewit, na Przeproszenie, Vesne, Towarstwa, Worklece, Jeko, Czera, Nikak, 100 a 80 Przyposłuchariam, pod hohem Nebium, ich najlubsze serbskie Stuczki zaspiewał, tak zaklinczyszu, na Kupe, na Przykład, moderne serbske Spibbe, gajsch nicht du nebes Matscherie. Aber dich, Quo vadis Vujica? Aber dich, Stutschka Skupine Daisy Dogs, Pschetschel jo, Riane Sönki, du saß beschimme.

Aber sie bin zbožnik, ich muss ja jetzt ein tolles Chinz. Wenn du zu der Worte skotschit. Ich ma pool do masteos. Wir nur adisch, dich rozwosunitze jensnisch im Jassu. Startu ja, na rozbraunist, wo nima ja jenosch Mikrofon werutze alle hustadit, dich ma u kameru pschisse bi hatsch w doschi, aber saku no a, dos mit abschikwat pobili dich na klosterskim svedjenju panchicach. Kukowe, wo tam smischlake impressie, wobraze pschidjewali, dalet dich mame wobraze za was boskitku, wotkund sydjenskeho dudakowel festivala slepom spschiotowane, a poladneme dich naschich noostschach w wobrazach, dokro Schitz, dziś jest wubiedziowanie koniacych zapszachu przy fulke córce przebiedwo, a horeka jednocze, tam są maturancza. Swoje wobstacze, aby ja woswyczyli maturantną siatoczność, smy też za was z kameru przewodzili. To, a jeszcze wiele więcej, namakacze na naszej internetowej stronie, a też naszej darmotnej app MDR Serbia, modzi na to zawsze też znaje krótkie sekwencje na Instagramie, albo Facebooku, wozywimy runie w omienowanych temach. No a dalszo dalszych poskitku, namakacze też na przykład dziczace wusywania, serbsku hudźbu szudzie, a przeco podcasty niedzielniejszych wusywaniu naszej darmotnej app MDR Serbia, a to, że dziakowanego rozwosowemu popłatki bez wabienia, a bez dalszych przydatnych wudałków.

0: Du je scho bieskund schnell. Da locker prätsch Amerize, napp was miche.
1: Serbski Roswus. Bojesce. Studio Katka Pöbelitz.
2: Dobranje. Schularjona serbskich Schulach maja tot und dödjen skrutschenu wutschpu. Miesto pečastotzeci menschinskich so jene spu hodzinske schulske hodzine wotmi maja. Napschikwat na wische Schuli Worklitze. Stym su schiebschädmete zaručene prei nawodnica Diana Schuchina. Na budeskim serbskim Gymnasium maja mischin zu mies skrutschenimi hodzinami a kunzom po šesti hodzinje, tak direktor René Wiatzwog. Nawodnica Radworskie Wyższej Szule Diana Wojczeriowa z Dzieli zamaja szulario cywy tydzień po piatej godzinie swobodne. W Ralbicach zmija czwartk a piatk po drugiej godzinie skróczeno w uczbu. Też w ślepom jest o szulskie wiednictwo za skróczene szulskie godziny za tutun tydzień rozsudziło. Wszystkie napraszowane szule dodadza, że wszystkie aktualnie rozsudza. W obsiedzerii Radworskiego Rodu Floriany Heilbronneri jest so czera brązowa tafla niemskiej założby za pomnikoszkit przepodała. Ona ma finansjalną podpierę założby przy ponowieniu rodu dopominać. Prywatni daryczelio a wunoszki loterie Glücksspirale su ponowienie jednacze historyckich wokno zmożnili. Cukonie jest so 5,000 euro za to dariło. Radworski Rod je jeden z 880 pomnikov škitanih objektov Nemski, kotrež su ze spichovanju profitovali. Na Worklečanskej kupje je Kur Lipa včera večer pred 1986 zjavnu probu převed. Na preprošenje Worklečanskeho vjesno dovolstva zaspeva Kur pod hujem nebjom najšelakoriše serbske štučki. Na poslednji probje do lečni přestavki predstajhu tradicionelne a moderne serbske spjevy. Klitu aprilu hotuje so Lipinjo na vosebite koncert skvadnostnje 120-letnoho jubileja založenja kora z novim oratorijom Jezusove džive Felixa Brojera. Vokres Budešin zeselnja svoju penežnu podpiru za zamiruje zvjersk Vužiska jezorina Sakska. Za leto 2027 se doromade 380 000 euro z popfatku k dispoziciji staja, a za 2028 nimale 320 000 euro. Zamiruje zvjersk koordinuje turistiske vubiče Vužiske jezorine a pomaga pri marketingu, vuvivanju infrastrukture a regionalnem zromadnem dziele. Z wyższym finansnym angażmangom mają so przychodnie z pomocą spichowania większe projekty zwoprodzić. Na letuszym sympozju Towarzność za Wumiostwo Sledzienie w Irskiej wobczyli so tutun tydzień serbska wumiocza Karoline Krautzec. Tema rekatun raz, jak so Wumiostwo Sledzienie z mniejszynowymi rzeczymi rozestaja. Krautzec pokazuje swoją instalację Rycz, kiż zabiera się z tym, jak jest serbszczyna jej swojbie przez Brunicu zubiła. Wumiocze rysuje przesiedlenie swoje prawuki z wojewódzkiego regiona do Delnie Wóżycy, a potem do Hornie Wóżycy. Powiada wo wopkadnie serbszczynie, z kotrejś je wotrostwa, a wo swoich tuczasnych pracowaniach swoim dzieciom hornoserbszczynu nauczyć. To bych opowieszcze, kotrejś namagacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dženca zmijeme dosć, a nadosć svunca k tomu jenoš malo mročilo. Žive slepro stupa bivu dnja na ci a ci cipči stopnju. A meteorologojo vješče nam za dženstniši džen, tak menovanu UV-indeks, potekim intenzitu svunca vod sidom. To je za našu končinu jara visoko, nje zabučte se tuž na svunčnu na oči, čapku abo kubuk, a na kožde pat tiž Škit, kotrož možete si na kožu namada zač pred svuncom. V prihodnih dnjah bila stajnje horcišo a horcišo, hač do nedjele očakujemo temperature hač do 40 stopnjev.
0: Čas za kvude napoje. Kajš kvodna kloštorska voda beži v obkat po Vužice, vyskače nesem žanih vuladav, rade možete nam zdjelić přes četo funkciju naše damotnije app MDA Serbia, abo zazvonče, tu do budeska studija Katka a ja so veselimo.
1: Serbski rozvoz.
0: No da, do džencniše srede, peč po napo osmiche.

kurz gehen. Dort sind wir in der Nähe. Noch hat man Casting, was geht gut. Jensa pytaja so nowi rajario za serbskie dziecięce dziwadwo, dzieci starobie dziewięć do 12 lat może so na castingu w obdzielicz, a dziwadwo se tak za siebie wodkryć, a to dziecka po południu wod na pociuch, to na popieczych su holce a holce witani na dziwadwo na rodzie, tam budzie casting. Niedstre Casting, alle na volleyballowe wotebrenne Training. Za Postbetanie, sche wutrome Vitani, lube Jonne, mode Holze, gisch zidja so rade wuspetatsch, jonske mustwa Viktorie Wokletze, bitte an nove Rajaki, a wuspetatsch moje cesor Jensa Vecho Scheschich, well Wokletschanske Sportoni. Jensa sotti Schuluska Mischanska Rada skadjuje, Vecho sedmich damnische Kuluske Sidani. Zmierz nimmst se Friedensrichter. Boskici jutze stwort gsasso rechnu hodji nu a to panschitzach kukowe. Jutze wot zioch dona po sześćich możecie jemu swoje starosce wytwarieniu zariadnisko zjaska przy klosztorskiej wodzie przedniesć. We Worjerecach, takie praje witaj was jutze stwort na dziewoniczku tykania paczerio za wojerosku rejowansku drastu. Jutze wot styrioch dosedmich. W domowinskim domie we Wojorecach was Sonja Rejoriowa w utromnie wita. A jutze z tej dwie gmieńskie radze, junu we Wasku, tam zetka so Rajbiczanska gmieńska rada wieczo 60 damniszym towarstwem domie we Wasku. A w Horkach skadżuje so Kruszczanska gmieńska rada wieczo 7 gratuni horczanskie woniowie wobory.

0: Jessac, Menchino, do was mich je, horzota na nas jedze, 40 stopnio Celsiusa. Moli z miestnami kon stygenia wewu życe docpiec, a tyś, haj, wiele zimniszo nie budże. Tu polana stopak nie jenoż za ludzi napinace, ale tyś za zwierinu. Mierczyn węk jest w oboniu, na co możesz to dziwacz pola zwieria to napastwie, do miacności, albo tyś na zarodzie.
1: Horcota je zaušu zvierinu napinaca. Tola na nekotre zvierjata dobiš bole dživačač na tamne, praji skotna lekarka Zara Benčec.
2: Konikle, jara čerpja pod čopotu, husto ti taki strach rože zone toho pođe ti nešetraja, tam dobijem ti jara na to dživač. Psik ma te bole činenu z čopotu hači na kočka, ali jen te vidi, že po tých temperaturoch te kočki samo leža v kotku ha spodaja jachlič.
1: Kotk je toho dla vážne a vo sebi je došč vody. Wody pak była temperatura straszna, so pauszalnie rec nie chodzi. To je od zwierzęcia a sytuacji odwisne.
2: Samo ty, gdzie są 25 albo 20 stopni, a jedynie no psyka w aucie zabudzie, może to krytyce odwacie, no. Tu odla jest taka pauszalna liczba, nikt nie dało.
1: Kutka woda pak nie jest jenoż ważne za lubuszki doma, ale też za skut na pastwie. Szo jedne hać kujn, koza albo wódca.
2: Jeli ta możność w obsie, za jen te nucolwe, jo to wiezo jen dobry poskitk, za te zwierzęta, ważne jest, że te tam niekajki kotk mają. To też nie bożel, to lat te drude widzi, że wopadzie te wódce so pasu, a pełne we słońcu steja, a samo bez picia, to by za nie dało.
1: Horcota pak potrechi te żywie zwierzęta dokoła wokoło nas, kiedy na przykład domiace ptaki. One mają strategię przeciwo wysokim temperaturam praj wuczo za biologię Szymon Szota.
3: Po nich oni te czerpia, no to im też szkodzi. A potem potem przynajmniej na pewno kutk, albo też wodę, jedną z obuchami tam pili, a jedną z obuchami potem też kupali w tej wodzie. Also kosy to na przykład rady czynia, albo ruble, co rady tej wodzie kupia.
1: A przy tym możesz ich na horcych dniach domiacy zarodzie podpierować.
3: Najlepiej jest takie jedną wolną szkluzacz, tam gdzie są jeden kamienu spożyć, to się może na ten synnić. A ta szklada by obchodzi jara płona bocz, a ta kuma dobie też niska bocz, a potem tam rady wodę pija, a co tej ukupia. Ważne jest, że to jest szklanie, że stoi, gdzie się nie mają dobry przelat, tak, że nie może się tam gdzieś na nowa kłoczka przykradnąć, albo tak. A potem tu szklu proszę, kujże dzień pomożesz się poranę uredzić, tak, że nie muszę żadne korości na te taczki przenieśli.
1: Nad wodą wesela są też jeże a wywerczki. Niekotre drużyny ptaku są nimo to rady piesku ukupają. To wokwodnia a z dobą przeciwo parazitam poma. Zo zwierjata, w osobie domiace, przy horcocie raz mienie żeru, nie jest niczo nieuszedne. Na tamne wiece pak dobisz reagować, tak Zara Benčec.
2: Jeli je nieke jenoś widzi, że medla tym psyk jace jachli, albo tą kojinku słabu upada, znano może jen ze sliwki wodu, nic ze lód zimnej, ale ze sliwki wodu ku skłodzić, ale czec łupkić bołać, jeli bude zwierzę dobra czepotać, albo upodzie nie o jac przy sebi, albo ukopane pon uprodzi nidom k skutnym lekarzy.
1: Dokiż nie je horcota takich padach jenaż jace nieprzyjomna, ale woprawdzie worożaca.
0: Aż tuż taki nuzowy pad konc tydzienia dożywi. Może skutno lekarsku nuzowu służbu zazwonić ścisło na makacze w internecie. Tam ma potem praja, k kotrym praksa może czesie tyż sobotu a niedzielu dojeć. Mierczym węk rozprawiesze wo zwieratach przy horcocie. A tam, na Wubi, kaž Marko Smoa zaspiewa, je dženca tyž Jara Jara Horco.

Przed wiatce hacz miesacom. Jeso zore zu dom sypnył. Ci ludzi przysutcu przy tym żywienie przysadzili. Dwaj poladnej je policja namakała, a nie tylko to. Kryminalno-techniske przepytowanie je zakończone, a pokaza, że je pfunowa eksplozja z wujki wiestoszczu przyczyna, że jeso dom sypnął. A nie tylko chcedza namakane dziele pfunowe instalacje przy liczaku jako CD-model zromadze sadzić, a tak wusledzić, hacz jesz tu nieszto przy tutej przyprawie zmienił, manipulował. Runie to szak policja w obie maj podladny maj wumietuje, zosu znano samokoporowe rowy w obszkodzili. Spore kryminalno-policajskie dziwo to je, ważne szak je, że sa tajka tragedia hiżo nie waspytuje. Što su zastonice z naszej domizny zdzielili? Katka, nam to nidom zmima tu serbskim rozbosu.

0: Polícia z G.
1: Zastajnicy są bądźlu popodniona, a 4 Toyota z polskim czysłem Vuladali, a tutaj czysło przeprowali. Jako szofer zastajników Vulada stupi na pfunowy padal a smalejszy precz, ja pak może chłopszy autodrowym w odpoczniszczu Hornia Wóżyca dohonić. Tam są ich podlat potem też w obkruci, tuta autobus 4 dny predy w Severorynskowie z Falskie pokradnene. Cija cicučilitnoho polskoho vodžerja na kvinje zajahu. A jenuž džin pozdžišo, čera potek im je policajska kontrola znua padustvo auta vodkročmua. Kontrolovali su na parkovanišču pola honjoho vujezda. Kia, kiš se dokvadnišo v obladahu, bi so v Hesenske pokradnu. Tiš tu su 41-čilitnoho polskoho vodžerja najpred raz sobuzali. V nadženecach nimsce Nadelwitz, das ist der Budeschina-Swusha, ist der Nachlitne Golosowar, der Drohubschepritschiu, abschied dem BMW-Pschewidjau, gisch bepschädiesbumio. Boz raschze, so holt's bischi wotzali, ja, pak so potom namakali. Skitro wob, dritte mai Golen no mai drehe, alle, herwaksche, okay. Dich wosam Nachlitne Wodjaka BMW an je busranena. Strojele pak, a 70 Euro Schgode, jes wosdachu.
2: Let's go!

0: Schlinky, bärs Chasnika, a snanotisch bärs Radia. Bota minuze bichu Jensa Swischeli Sakiva nam kunste Junior Vulka Horza da snanosamo Rekord stürze, woko stürze ci stopnio. Boka zaba wischa na meteorologo. Ja, je napo dziewiczich dalsze nowinki za naszu domiznu, za naszu wużicu makatka sprzyjotowana.
1: Serbski Rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Szulachia na serbskich szulach maja tutun tydzień skroczenu wuczbu. Miesto 540 mięczyńskich są jenoż półhodzinske szulske hodziny wotmiewaja. Na przykład na wyższej szuli Worklecy. Z tym są się przedmyty zaruczyny praje nałodnica Diana Szoczyna. Na budyskim serbskim gymnazjum maja mieszyńcu mies skroczenymi hodzinami a końcom po 6 hodzinie, tak dyrektor Reni Jacwok. Nałodnica Radworskiej wyższej szule Diana Wóczarjowa zdzieli, że maja szulario cały dzień po 5 hodzinie swobodne. W Ralbicach zmienia czwartek a piątek po drugiej godzinie skroczenu w uczbu. Też w Slepom jest o szulskie wiednictwo za skroczenie szulskie godziny za tutun tydzień rozsudziło. Wszystkie napraszowane szule dodadza, za siednie aktualne rozsudza. W obsedzerii Radworskiego Rodu Floriani Heilbronneri jest odczera brązowa tafla niemskiej założby za pomnik o szkit przepodała. Wona ma na finansjalną podpieru założby przy ponowieniu rodu dopominać. Prywatni daryczelio a wunożki loterie Glücksspirale su ponowienie jednacze historyckich wokno zmożnili. Cokonie jest o 5,30 euro za to dariło. Radworski Rud je jeden z 880 pomnikov škitanih objektov Nemske, kotrež su ze spichovanju profitovali. Na Wokleczanskiej Kupie je Kur Lipa czera wieczor przed niedzie 186 zjawną probu przewiet. Na przeproszenie Wokleczanskiego Wiesnego Towarstwa zaspiewa kur pod hułym niebiom najszelakorysze serbskie sztuczki. Na poslednej probie do lecznej przestawki przedstawiają tradycjonalne a moderne serbskie śpiewy. Kletu aprilu hotuje so Lipinio na wosibity koncert składnostnie 120-letnego jubileja założenia kura z nowym oratorium Jezusowe dziwy Felixa Breuera. Wokres Budyszin zeselnia swoju peniężną podpieru za zamierowy związek Wóżiska Jezorina Zakska. Za leto 2027 są doromady 380 000 euro z popłatku k dyspozycji staja, a za 2028 niemale 320 000 euro. Zamierowy związek koordynuje turystyczne wówicze Wóżiskiej Jezoriny a pomaga przy marketingu, wówiewaniu infrastruktury a regionalnym zromadnym dziele. Z wyższym finansnym angażementem maja so przychodnie z pomocą spichowania większe projekty zwoprodzić. Na letuszym sympozju dołożności za wumiostwo sledzenie w Irskiej wobczyli so tutun tydzień serbska wumiocza Karolina Krautzec. Tema regatun raz, jak so wumiostwo sledzenie z mniejszynowymi rzeczymi rozestaja. Krautzec pokazuje swoju instalację Rycz, Rycz, kiż zabiera się z tym, jak jest serbszczyna w jej swojbie przez brunicu zubiła. W umiocze rysuje przesiedlenie swoje prawoki z wojewódzkiego regiona do Delnie Wóżicy, a potem do Hornie Wóżicy. Powiada o wopkadnej serbszczynie z kotrysie wotrostwa, a o swoich tuczasnych pracowaniach swoim dzieciom hornoserbszczynu nauczyć. To bych opowieść, że kotrzeż namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Temperatura stupa biegu dnia na hacztoci a cicoci stopniu. K tomu słońco a jeszcze wiec słońca oczekujemy. Niemale żadnym roczele dżęca nie wuladamy, gdyż w przychodnich dniach była stanie horcisze a horcisze. Niedzielu oczekujemy samo 40 stopniu, do Sakske dotaliście nie miachmy.
0: Na drogach wszystko, dere beży, wyskacze, żony nie ma poskytku. Tuż wam dobru, a wiesz, to jest Bóg jeszcze serbskim rozwosom. Hacz do dziewięcich.
1: Serbski rozwos.
0: A zankurielcy nie.

Kotko, dort sie bitte Ginadjewitsche, Woni Praja, hi, Arminia, dich, hi, Kolipa, jetschera Pscheprosseva, na, wiesni kupewe Woklecach, na, zjaunu probu, a tam su zaspiewali, 180 Pschipaswuchario, potuem nebiom su naliczili, a su se krasne serbske stuczki na poskali. Na przykład moderne spilbekajsz, nicht to nebes matschere, kuwades wużica, aber dich Daisy Dogs, przeczeljo.

Witam was uczamie na serski radiowy program na wesebnym dniu, na jańskim dniu, na takim gadesy wink ze żywie szakorakich kwietku a zelo na plerszcz a sreż szpy powiesnusz, gluku a zdrowo tu de to przyniasz, jo, ale to nie o szo, szo okowo świętego Jana Żinca, plana słyszę szo, ale nie źle aż wam wiecie, bo Żinca jest na programie ulicu Jom zuam Rednerzyńczycz, ja sam Ania Kochaj-Czwarcowa, a wiele wiasy na przy przysłuchaniu.

Good news, wiecie, co ja na słyszysz, że inca plana z beże słowo. Na jańskiej namszy my byli nieżylu kezlem. Tak, o tym, że inca szaka skanioša. Dalsz na tema bużo to sarska hove miejsce. Zagronita za sarska nastupności miejsca ga buża inca w mieszczańskim parlamencie w swoim ziele rozpsiaujaś. Myśmy już o co raz nie opiedali. Jo, a pen, co my jeszcze poglednusze do nowego udasza naszego sarskiego tyżynika nowy Zasnik. Ja, ale do tego myslím se trebamy szukne wochwożenie spiwarka Wiebke Reichenbachholz z wetostara ze zimnym mużom.

0: Пши телефоня мам нинто редактор ку нашого сарскего туженика нуве цасника тојо Джил Фрэнсис Кетлицойц. Добре жен, Джил.
1: Добре жен.
0: Јо жен са јо гатен јајнски жен. Бужо јужо не цове нувам удашу во том јајнским дню.
1: Nicht direkt nie jenski gen, ale netzo coś okowojana wieliku rolu gra jo redna tradicja, a jadno raz na tawe közlem, to jenske rejtowanie. Wytom jo za nas netzo napisała Margit Neugebauerowa. Jo, a letosa jo to obszaru netzo wysypnego było dogulaś ten jan. Jo przeszał swoju przyjaszelku, lec co se z nim wyżynisz. To w ramiku tego szogo, no ten jan, jo to jo pepszałem Tobias Richta, a lec wena jo groni ja, aber nie, das gönne ich ja so wie Tecke wird am Schienosku.
0: Redne Lischo ist gechoinko, aber ja, gröni war. Kötere Choinka machst du euch die Wetzasniko?
1: Ja, pepschabem schöknete Bieraschki wes lednem Zasu. Du da kubes wehgen, also nani meni jużo krotki Tisa gronim raz, ja, dokulasch mest nad laniamme jom schöknet w cewe wielikosti net pschinjasch, ale pön pschiduze tüschen bużo wece, nepe we jano jaden obraz a krotki Text k tomu, za nas jo tam był Horst Adam, a jo dożywił kszasne du da kubes wehgen. Dalej sobie ten serski swieżyn, jo, kęć, jo, zmiestu mi, ale na gluku jano zmiestu mi do wydepadnu, nie wiedra dla, ale ta druga powojca programa jo jeszcze pen krzasna była, jo, my mamy taki boks z krzasnymi obrazami w nowym casniku, obrazy wyd nie wiedra. Nieśmy wyzjawili, tym mam na prywatnym handyu, te teke zajo. Jo, ale, no jo. A jo, drastwa ryju jo, to namaka jo szoteke, a to planas pod nadpismom drastwa se znoj. Te temperatury su byli usoke, ta launa jo, weta była dobra. A jo, to coś są nento groniwa, serski swieżin, drastwa se znoj, to jo na dwojnym boce wesrejsz casnika, k czemu iści dalszne, krzasne, obrazy drastwa teke we bajarskiej, to teke bużo nuci. Wiecie, pen zgynioša, gaś cytaszo, a wyszkorowie, szuri se ryjojo, a se swieši, to nie o k domu sleniu, ale teke pewaśne wiecie se stanu. Cerska rada jo obradowała, pödla jo była Konstance Kuszcy, cwetnowego casnika. Zgynioša te temy, co jo tam to ważne było. A na kuszczu pacu zajmchyli się na to, które serskie pożyle z mio wóżyski festiwal, kęć bużo być 15. augusta do 13. septembra, dokulaś we gwołnym, to ja wiegin znate, toż ten festiwal nie glida na to serskie nie glida. Tak na to, coś my jako serska community za ważne mamy, to nic, ale ktoś co tam nieco serskiego dożywisz, ma możliwość, ja sam się informowała na casnikarskiej konferencji, a to z tej obszczałdu wiegin zajmnej termina. Na to przosym gledaj się, znasz, ja to nieco coś was zajmują, spił w przespołudnicy, a po serskich słowu k tomu, a serskiej modostnej, jako ulicy jotej we swoich perspektywach w serskiej community, to są na niemieni serskie temy, a se upwasio, wo tam zgonisz.
0: Po takim czasne gleda teke dopredka, nic jana nasledk, a wesemnie jaselimy se na szukne te redne obrazy, fotografie, bildki, a koszcze gotowali dokulasz, hove radiu, niamy, że my to jana na internetowym bocze. To ja wesemność na to se jaselimy we prednym reżiku jusa, a co nas informowali, przy telefonie jo była Jill Frances Kettlitzoitz. Życzę mam jeszcze redne żyn.
1: To życzę tej równości. A utrajsza derie, tu gör co tu.
0: Jo, równo tak.

0: Sinja.
1: Ja, nasza gratulacja, że żyńca do werbna, tam na brjogu u Golaszoc, swiejszy żyńca wesebny bostak, luba keta Golaszoła, wymasza żyńca swój pisz a żywy szas ty narodny żyń. K tomu jelgin uczobnie gratuluję wasza jelika familia z werbna rubna berko, chrysze buza a grima. Wasi dzisi, Rosi, Martina, Frank a Thomas ze swymi wesem Žiši a živiš urenkelo. A napisali su nam pšiduce slova za vas, ljuba mama a oma, nelupši žek za tvoju pomec a petperu za to, až imaš všetce dobru radu za nas, tega teke v usokem starstvi njame žoš ruce doklina položiš, žice miši beže žognovanje, vjele strovasči gluki a vjasela v krejzu tveje familije, Vestein optimistiska, a teke gaš o atamnico beli, vestein dobreje misli. Žinca ved podnja, a penteke sope tu pšižoma šekne ku tebje, a ve tebje vesobinski gratulirovali. Jo, a dokola šmaša velikin rada, spiru doma, doma rednje jo, daš je Jana Mertingova za vas uspiva.

Es war mir Rożok Nowasz. Ja uszczywanie chyla se już na koniec. Wicze przedstawiamy wam knigę od Sarajskiego Instytuta. Nowości ze Slepego zmiomy za was. A z rusojskiego rycu, co my se tekości zabierasz. Przy mikrofonie bużo Wicze Diana Szejcowa za was. Ja gronim wam na zasej słyszanie. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Pożywajszo krzasne, swinsne wytpudnio na chłodnym miasteczku. Ja co raga pen zmiomy zase z podobnejszej temperatury.

Witam was, ucza mnie na serski radiowy program na wesebnym dniu, na jańskim dniu, na takim, gdy se wink ze żywe szakorakich kwietku a zelo na plerszcz a sreż szpy powiesnusz, gluku a zdrowo tu de to przyniasz. Jo, ale to nie o szo, szo około świętego Jana Żinca, plana słyszę szo, ale nie źle aż wam wiecie, bo Żinca jest na programie ulicu Jom zu am Rednerin sitzt, ja sam Anja Kochert-Schwarzowa, a wir lernen sie nach Prisbuchanio.

Kudnius, wiedego jana słyszysz o żince plana sybyrze słowo. Na jańskiej namszy my byli nieżylu kezlem. Teka w tym żince szaka zgoniosza. Dalszna tema burza to sarska hove miejsce. Zagronita za sarska nastupności miejsca ga burza żince w mieszczańskim parlamencie po swoim żile rozpsiał jaś. Myśmy już o co raz nie opiedali. Jo, a pen, co my jeszcze poglednusze do nowego udasza naszego sarskiego tyżynika nowy Zasnik. Ja, ale do tego myslím se trebamy szukne wochwożenie spiwarka Wiebke Reichenbachholz z wetostara ze zimnym mużom.

0: Při телефоні мам нинто редакторку нашого сарського тиженика нове цасника, то є Джил Францис Кетлецоц. Добре жін, Джил.
1: Добре жін.
0: Жін са йога тен яйнський жін. Бужо южо не цове нувам удашу о том яйнським дню.
1: Nic direkt nie jański żyn, ale nieco coś około Jana wielką rolę gra jo rytna tradycja, a jednorazna tawe közlem, to jańskie rejtowanie. W tom jo za nas nieco napisała Margit Neugebauerowa. Jo, a letosa jo to obszaru nieco wysypnego było, dokolaż ten Jan jo przeszał swoją przyjaciółku, lec co se z nim wyżyni, co w ramiku tego szogo, no ten Jan jo to jo pepszałem Tobias Richta, a lec wino jo gronił ja, aber nie, das gönne ich euch aus der Wehtecke, wird am Schienosku.
0: Redne Lischo ist gechoinko, aber ja, gröni war. Kötere Choinka, mach euch die Wetzasniko.
1: Ja, pepsche, wem schöknete Wieraschki, wes letnem Zasu, du da kubes wehgen, also nani meni juja krotki Tisa gronim ras, ja, dokulasch mistnat lan jamme jom schökne zewe wielikosche net pschinjasch, alle pön pschidu zu tüschen, buja wetze, nepe we jano jaden obras a krotki Text ktomu, sanas jotam był Horst Adam, a jo dożywił kschasne du da kubes wehgen, dalej se wie ten serski swiezień, jo, kęć, jo, zmiestu mi, ale na gluku jano zmiestu mi do wördepatnu, nie wiedra dla, ale ta druga powojca programa jo jeszcze pen krzasna była, jo, my mamy taki bok z krzasnymi obrazami w nowym casniku, obrazy wird nie wiedra. Mieliśmy wyzjawili, te mam na prywatnym handiu, te teke za jo, jo, ale, no jo. A jo, drastwa ryu jo, to namaka jo szoteke, a to planas pod nadpismom drastwa seznoi. Te temperatury su byli usoke, ta launa jo, weta była dobra. A jo, to coś są nento groniwa, serski swiezin, drastwa seznoi, to jo na dwojnym boce wesrejsz casnika, k czemu iści dalszne, krzasne obrazy drastwa teke w bajarskiej, to teke bużo nuci. Wiecie, pen z Gönniosza, gaś cutaszo, a w Szkorowie, szuri se ryjojo, a se swiesi, to nie ok domu zleniu, ale takie poważne wiece se stanu. Cerska rada jo obradowała, pödla jo była Konstancy Kuszcy, cwet nowego casnika, z Gönniosza te temy, co jo tam to ważne było, a na Kuszczy pacu zajmchylisz na to, kötere, Serske Pöschele Zmeo Wuzelski Festival Kenspuja wird pech a 20. Augusta do 13. Septembra. Dokulasch we gwonem, to ja wiegins nate tosch den Festival Nieglida na to Serske Nieglida. Tak na to coś my, ako Serska Community, za ważne mamy to nic, ale ktoś co tam nieco Serskiego dożywisz, ma możność, czy ja som se informirowała na casnikarskiej konferencji, a to z tej obszczałdu wiegin zajmnej termina. Na to przosim gledaj szos, nasz jo to nieco coś was zajmują, spił we przespołdnicy, a po serskich słowu k tomu, a serskiej modostnej, ako ulicu jotej we swoich perspektywach w serskiej community, to są na niemieni serskie temy, a se upwasio, bo tam zgonisz.
0: Po takim casne gleda teke dopredka, nic jana nasledk, a wesemnie jaselimy se na szukne te redne obrazy, fotografie, bildki, ako szczego to wali dokulasz, hove radiu, nie możemy to jana na internetowym bodce. To ja wesemność na to se jaselimy w przednim reżiku Jusa, a co nas informowali, przy telefonie jo była Czy Francis Kettlitzoyc. Życzę mam jeszcze redne żyn.
1: To życzę tej rowności, a utrajsza derje, tu gör co tu.
0: Jo, równo tak.

Jedna w 80% globalnego wikowania transportują się z wożu. A w to kradu mało wiemy o żywieniu na meru, aby przypoznali uznam namerniku za zastaranie ludności na całym świecie, co założyli w leta 2011 Międzynarodny dzień namernictwa. A nasza muzyka tyżenia się z tym zabiera. Każde leto przyobrosiło się 5-20 juni namernikam. Toż ten dzień, gdy zmocnisz wydobnie za cesto kszute umienienia żyła na meru, a tak wabisz za to powołanie. Witam, aż se namernictwo w śpiewach cesto romantizują, jo se czeski śpiewar Kubin rozsużył za sprzałniejsze gledanie. W tekstcie se groni miasto drugim, se namernik zna już smir nic pak ciel. Sein ludzi minio a zwiery do tebe zawiedują, twoje nuczy kone cołanie, szemrej se żywie wydali.

0: Kuschitzinja.
1: Ja, nasza gratulacja, że żyńca do werbna, tam na brjogu u Golaszoc, swiszy żyńca wesebny bostak, luba keta Golaszoła, wymasza żyńca swój pisz a żywy szas ty narodny żyń, ktomu jelgin uczobnie gratulują wasza jelika familia z werbna rubna barku, chrysze buza a grima. Wasi życi, Rosi, Martina, Frank a Thomas ze swymi wesem Žiši a živiš urenkelo. A napisali su nam přiduce slova za vas, ljuba mama a oma, nelupši žik za tvoju pomec a petperu za to, až maš všetce dobru radu za nas, tega teke v usokem starstvě njame žoš ruce doklina položiš, žicu myši beže žognovanje vjele strovosči gluki a vjasela v krejzu tvoje familie, Ves dein optimistiska, a teke gaš o atam nico belli, ves dein dobreje misli. Žinca vet podnja, a penteke sobe tu pšižome šekne ku tebje, a be tebje vesobinski gratulirovali. Jo, a dokola šmaša velikin rada, spiju doma, doma rednje jo, daš je Jana Mertingova za vas uspiva.